0: Monika Gerdesła, no a nowy miesiąc, nowy hodanczko za dzieci, też to na was czeka.
1: To a jeszcze wiele wiec. Po takim naszym dżentsniejszym wusowaniu, wostęcz rady, hać do dziewięćczych przy radiu.

0: Das hat schmeckt donna po schestrich nida mir, a so wehe, je bunchelu na tutem istnje, stanje, jenre honarige.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosswurst. Schock.
2: Och an uske, wolle fandki, su sobotu be Worklitzach mutzne, dos wo ich trubo, trubili, a Worklitschanske, wolle bulistki, si jasnim, zi nula, spark getta duli. Po prinje ihre dnia, pak so Worklitschanki, saso z rabachu, abschetschuo, zitau chankam, zi nula, dobechu. W prinje dnia, be Josephine Rublec, najlepsza rajaka, we riada hostschichelko, a we druhe ihre, Sarah Schnablec. Klasu wyższe je prynie mustwo holco Wiktorie w Wojerecach przeciwo wolejbulistkam skupoje nowe łuki z nula ci przyrało. Najlepsza wokleczanka by tam Diana Heinec. Swoje zazbyhowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokolio Sokowa Budyszin, rajał Tomasz Suchy.
3: Zazby do nowej rajnej doby jest ona po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy rali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońcy, a naprzeczo Naszycam Dobusze. Miechmy wiele przyladowariu, kotryż za dobu naladu, so starachu, a tutą dobu naladu smy nydom na rajniszczu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońcy dobuli, a naprzeczo Naszycam Narze snadnie przyrali w Tajbejku. Dobiesze Riane, reine Jean.
2: W Sachskej klasy podleżach Worklečenio čera do podnia Drežďanach przeczyło zelenobyłym Drežďany Košic z nulací. Koparske wuslitki pokalnery VfC Plauen Budysa Budyšin 2-1 a LSV Nowe Mesto nad Spreviu Sokol Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Šeuc, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodži SJ Kruščice tež 0-4, jedne bychu Samorota, jedne je David Žurdoc byl a dvoje Beno Rece. Reine Zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Vás Bive Komc 0-6 a SJ Nebelčice Športové Dvorstvo Bart 5-0. Zazby Celin Jarotov slušeše Jonase Lemanej, po ním Trechichu Finn Zarenk, William Pletner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé koparske mustvo SJ Kruščice je Dybkovou partiju Sepicars 2-1 dobylo, tam Trechištajza SJC Simon Jan Klemens a Oskar Hauš. Do cíla dobežíme dženca ze 142 bejarkami a bejarjemi, kýž v obdželichu so sobotu v Radvorju při bejach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali sme jenojš nekotrch dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napšikvat najspešnejša holca a najspešnejší hulc na distance 10 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dreslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Malink dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešnejša žena na čare 6000 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klase SK Štorceči najvyše na podesče, a to zromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: To bych už športové vúsledky Jana Rehoria.

0: Robbie Williams to bije pala nas w programie All My Life in Spiewalsza, a z tym je nitko na poszestrzych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewangelska wosada Slepo je na swiedzenskich gemszach czera we Slepom w obswytuły certifikat Ewangelskie Krajnie Cirkwy Berlin-Braniborska Szleska Honia Wużica dostała. Certifikat Zelene Kapon hodnoči w obswytuły management za išwiechy 12 lit. Hospodarichu ekologisce na przykład przesto zodachu fotovoltaiku przyprawu a cisternu za deszczu wodu natwarić a z łuki w edlejszych odstawkach sykli za nastacze mietelowych łuku. Organizuje też w obstajnie kulturne poskytki a w ustajence. W czornym komcu na arealu Krawatowego Myna je konstyczina doromady niedzie 2000 opytowariu domkowanku swieciło. Kajż rekne jednaczel Anton Fuchs bie rezonansa z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki, tak w ustupichu sobotu kroszczance muzykansza, folklorne ansambl Wudwo a niemsko-serbski ansambl Koczebus. Niedzielu zawysylichu smerdzeczance rewario, dujonska kapała Horjane a ko nałożkowie skupiny Krawat z czornego komca przyladuariu. Z dobą są na dworze sobotu piaty krawatowy tydzień zahajili, kiedyż żywu dwuryczność a kulturu regionalica z niedzie 20 zaradłaniami pistuje. Po niemale półtraliecze był czera Radłowska Krzyżna Cyrki znowa posvěcena. W zajszych miesacach dobiachu miestrym jecychu, wałki, szpundowanie aszu elektryku do spłonie Wopnowicz. Najwieczu procu pak żadałchu sejm okres czyny, kotryż buchu z pomocą chemickich sredków usłyszene. Po słowach zamówitego twarska inżyniera Petra Kubańka mogło po kończnym odliczeniu szło niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radłowska Krzyżna Cyrki je jedna z cioch cirkwi w Wełse. We Wotrowie su czera 24 modostnym zakrament firmowania spościli. Przy tym miachu wszystkie 15 holce druszczu drastu z drastczynu. Emeritowany biskup Dreszansko-Miśnansko biskupstwa Joachim Reinelt dopłniszu Bożym szu sobu dziarzesze potem zobu od krzyżoriu do usy witany. Dziakny nyszpo swiecze sztajfara Mierczyn Delenk a kapfan Pytom Rus. We Wotrowie spościa firmowanie kujżde cecze lito. Na biegu w pokal zbożnego kapłana Alojsa sobotu w Radworiu są 107 posta ludzi w staromnych klasach o 6 lat, hać to 60 plus w obdzieli. W ubiegłowachu są na czarach rozdzielnie dłoższe od 500 metrów, hać to 6 kilometrów. W obdzielnicy bychu też od zwonka serbskiej Łużycy przykładali, najstarszy sportowc bie 670-letny z Budyszina. Zaradowali sobie dłoństwo ST Radło, TCM a Radworski młodzieński klub z Romania. Za dwie lecze chce Jajun znowu wuhotować. A to one bychu nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszych internetowych stronach, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyszinie pokaza żywy slebro tu chwilu 9 stopniu, k tomu czahaja niekotrym roczele na niebiu, a z blakami mamy haj sylnu kurjawu, na przykład mys haslom, a krótko przed Budyszinom tam ledma nieszto widzisz. Dzieńca wybił dnia zmiemy tu już to słońca, ledma mroczele, a żywy slebro te zalezę na 21 stopniu, juce cyle podobnie wupada, a zmiemy samo temperatury do 20 stopniu w Honi Wużyce.
0: Hej, Mati, je runi, že nás pomnil tu hustu dostu kurjavu, kotraž sa dženca nad Vúžic učenie ječte keč plivi, dotal je napúčara na drohách. Šitko, poriadku znajmenčo, našim obkladnom systéme žiadne informácie zapísané nesú.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli vy za nás nešto mače k uoboku v obkada, potom zvonče tu Budešin 7.30 400. Zasa, som sam na, što tečiniš, pašam sa, či pi.

Przyjrzymy na nowy tydzień, a to mamy wiedzieć już za co dość, a na dość bokiwo za was, tak przednoszuję dżęca, albo przeproszuję was dżęca ku mnie na przednoż, k sesłom mnie z Eufratom a Tigrysom. Beno Bilk puczuje z wami po Kuwajcze, Iraku a Kurdyjski. Dżęca wieczo na powosmich w Radworskim Słodenku. Dalszy termin w Radworju wieczo z Szajatowiczom albo Szadowicom Waricz z domiacimi bionami je poskit k wyredze krabatowego tydzenia dżęca w dworniszczu inkluzje od napopieczych do dziewieczych so najpierw wari, a potem też zromadnie je. A to niszcze niebie szitko z kulinariskimi poskytkami krabatowego tydzenia kolosowanska tura ze szymi pecz z mysłami po takim tyż z jedzu albo z wodom je jutce od dopódnia 10 do 2 planowana. Start je klosztry Marina Wiesda Panczycach Kukowie przy studni. W domowinskim domie w Wojerecach tykaja so jutce, małe a wulke paczerje za wojerusku drużku, a to wieczą sednich. Miesaczne zromadne śpiewanie z jaska serbskich śpiewalskich towarstw to od mięso jutce, a to też przed sobie czoszewczych w Kurowie Rumności SLA. Wszyscy zajemcy są utromnie witani. A sredu to przednoszuje Andreas Hanusz w auli Szule Ciszyńskiego. Przeproszuje k tomu domowinska skupina Panczycy Kuku.

0: Krótko po CBDG nasz jeszcze, dżęca, szako, strubimy was rano już tu z budyckiego studia, a wieczor pak znowa, zatkula rysy na rydze.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
0: Se ty tu list dostała?
3: Gotre list? Na dun. Zelene pergament, czerwene Hogwarts-zyge. Ne wypola dybe, żana soa?
4: Nie. Ty dziś wyszcze do Hogwartsa?
3: Nic jenoś ja, my. Nasze studio są przemieni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwierata, napoje kiszcze za guzwaja.
4: Po takim guzwoprócz przyjotować, a radio zapiknąć za wusowanie pełne magii a nostalgii.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
3: Nic zabyć.
2: Dzień za wieczor.

Bo dualu spiewasze tu runie Markus Moa, a zanoszcze to hiżo słyszeli Dresdens Monarchs, su sobotu w niemskiej futboluje Lise przeswiedczili, su z tym niemscy mistrzojo, po finalnie rie w Dresdenach doma, wosta pokaltyszny dom Dresdenach, przetoż przesadzich już o Monarchs przeczyło podstupimskim Royals. Wulga party bywieso po rie za doby czwerju sprzyjotowana, ale kajż starszy a dziedojo, a woki modostnym rady praja, sztuśce fetwacz mudze niedzie ludzisz kiemszy hicz. A haj, samo Monarchs to tak czynia, krzeszczynio tima su menujcy sobotu po rie jeszcze prawie fetowali, a niedzie lu potem jako dżak romadze tyś nakiemszy szli, kakie to klopwało, dre z energy drinkom po tej party nocy, tak woni sami praja.

Lube dzieci, dobre ranie. Na, z czego się dżęca już poriadne swoje wuszy wumyli? Co dżęci tu lewo pisuje? Kiedy

0: Bei Boga Vaujic spürsche Wort in du. Alle, na lippe Wost, dann jetzt schon wübsch hier Radio, pschettisch hier napuset mich.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Studio Mati Giswauk.
2: Dobre Rania. Evangelska Vosada Slepper. Hier na Svejenskich Gemschach, Czerave Slepper, Wopswituje Zertifikat, Evangelske Kreine Zirkel Berlin-Braniborska, Schleska Hornja Vujica Dostawa. Zertifikat Zelene Kapon, Hodnoči Wopswituje Management Seischwicht Wanacelit. Hospodarichu Ekologisce Napschikwat Pšesto, so dachu Photovoltaiku Pšiprau, a Cisternu Sadischu Vodu Natwaric, a su Vuki Vedlischich Wotstaukach Sikli, za Nastače Mietelovich Vuku. Organizujatisch Wopstajne, kultone poskytki a wustajence. W czornym komcu na arealu Krabatowego Möna je konstydżynia doromady niecze 2000 opytowariu domkowanku swyciło. Kajż rekny jednaczel Anton Fuchs bie rezonanca z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki. Tak wustupich u sobotu kruszczanc muzikanča, folklorna ansambl Wudwo a niemsko-serbski ansambl Kočebus. Niedzielu zaweselich u smerdečanc Cerejovario, dujoska kapawa horjane a ko na łożkowie skupine krabat z czorno gomca przyladwario. Z dobom su na dworze sobotu piate krabatu tydzień zahajili, kiż żywu dworecznosć a kulturu regionaleca ze niedzie 20 zaradwanimi pestuje. Ponimale podra lecze, buczera Radworska krzyżna cyrki znowa posvečena. W zajszych miesacach dobrachu miestrym jecichu, wauki szpundowanie aszu elektriku dospunie Wobnowicz. Najwieczu procupak żadachu se mokrescine, kotryż buchu z pomocą chemickich sredków ususzene. Po słowach zamówitego twarskiego inżyniera Petra Kubańka, moło po kończnym odliczeniu szonierze 350 tysiąc euro płacić. Radworska krzyżna cyrki je jedna z cioch cyrkwy we wsy. We Wotrowie sučera 24 monastnym zakrament firmowania spoščili. Při tym mejachu šitke 15 holce druščú drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskop Drežďansko-Mišnansko-biskopstva Joachim Reinl doponišu božom šu sobu džažeše, potem zobu od kšižorju douse vitane. Čakne nešpo sveča štajfara Mirčin Delenk a kapvan Pitom Rus. We Wotrowie spošča firmovanie kužde ceče leto. Niemale 100 jichaków a jicharjów ze 150 koniemi ze Sakskie a Berlina Braniborskie jest oczera a sobotu w Kulowie na 550 jichanskim a skakanskim turnierze wobczyliło. Wulke myto przy skakaniu klasy M czera popłynił doby Dena Burgmajer ze Żylowa z jednaczelitnym wurezancom niemscy to walach Kel Etalon. Andrzej Schlegel od koniacego sportu od Wostwa Szeszu był ze 8-letnym wurezancom Mincerom w samstnym próbaniu ceci. Dwojne dobycze svieče štejkulovčance Lena Altenkampec a Sara Friedrichec při skakaniu klasy E. A to one bichu, naše povešče, kiš namakače dale na našej internetovej strone, a ve našej downloadnej app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Išče čma, ale žive slobro te pokaza 9 stopňu, to tež vodnická vidžu, k tomu čaja išče nekotre mročele na nebiu, a s blakami máme išče silnú kúriavu, dženca vypiju dňa, pak zmijeme potom tužto svonca, letma mročele, dženca docpie žive slobro 21 stopňu, juce potom celé podobne vupada a zmijeme samo 23 stopňu pohony v Užice.
0: A kečbu, tu hišče raz naspomnju, hišče viacera nezboža susočenca rano stali na sakskich trohach našim kuncu drenic. Pšivšim kečbujče kuhja vidla, ne vidiče tak daloko, dženca rano ručiš so kuhja, vas minje zmijeme, kaj še mati rune rek svunčko. Najprej raz pak kečbujče napučara na trohach.
1: Serbski rozvoz.

do ranka stroja funa spotajki. Przespólni zromatnie z nowej dobu. Szczu hełak ma jeszcze huczt na ranczy postro za nas? Je to Zofia z Szturie. Huczparaje za was, a doktor Tastu spiła. A prawe Wonjostroj przyjdzie k wam do kuchnie z holaskami. Sedam posednich je, to je mały wubier naszych częstniejszych titulów. Nie tylko na przykład słyszymy Anu-Mariu Pretschneidritz.

0: Джеєш ту констудження шпотував або собі з котрим вуслідком, то ві Ян Рео.
1: МДР Сакска, сербський розвоз. Шпот.
2: Ochranowskie wolejfantki są sobotu we Worklecach mocnie do swoich trubów trubili, a worklecianskie wolejbolistki z jasnym 3-0 z parketa duli. Po prynjej rydy dnia pak są worklecianki zaso z Rabachu, a przeciwo Żitałczankam z 3-0 do Bechu. W prynjej rydy dnia by Josefin Rublec najlepsza rajaka w riadach hostczyczelką, a w drugiej rydy Zara Schnablec. Klasu wyższe je prynie mustwo Holco Wiktorie w Wojerecach przeciwo volejbolistkam skupoje nowe łuki z nulacji przyrawo. Najlepsza worklecianka by tam Diana Heinec. Swoje zazbiehowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokolio Sokowa Budeszin. Rajar Tomasz Suchy.
3: Zazbie do nowej rajnej doby jest ona po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy brali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońce, a naprzeczo nasze tam dobusze. Miechmy wiele przyladowariów, kotryż za dobu naladu so starachu, a tu dobu naladu smy nydom na rajniszczu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońce dobuli, a naprzeczo nasze tam naże snadnie przyrali w Tajbejku. Dobie się Riane, reine Jean.
2: W sakskej klasy podleżach worklecieni odczera do podnia Dreżdżanach przeczyło zelenobyłym Dreżdżany Koszyc z nulacji. Koparskie wuslitki pokalnery VFC Plauen Budysa Budyszin 2-1 a LSV Nowe Miesto na Czprewiu Sokoł Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Schautz, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice Tež 0-4, jedne Bichu Samorota, jedne je David Žurdoc spiel a dvoje Beno Retze. Reine Zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Vas Bive Komc 0-6 a SJ Nebelčice Športové Tvorstvo Bart 5-0. Zazbie Celenia Rotov slušeše Jonase Lemane, po ním Trechichu, Finn Zarenk, William Plettner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé koparske mustvo SJ Kruščice je Dybkovou partiju Sepicars 2-1 dobilo, tam Trechištajza SJC Simon Jan Clemens a Oskar Hausch. Do cíla dobežíme dženca ze 142 bejarkami a bejarjemi, kiš v obdželichu so sobotu v Radvorju při bejach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali sme jenojš nekotroch dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napšikvat najspešnejša holca a najspešnejší hulc na distance 10 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Malink dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešniša žona na čare 6000 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnie klasy SK40, najvyše na podesče, a to zromadnie z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: Športové vúsledky prezentovaše nam Jan Reho. Česač menšinu, donna po 8. nedomie, 7 hodin 19.

0: Dziś myslimy na kempingowaniszcza, potem zjazamy z tym poprom woczerstwienie, a jele cyle hinaše dożywienie miach okunc tydzenia italskie przy Gardarskim jezoru, Mateo.
1: Na kempingowaniszczu zmienam Bella Italia, to je przy južnym Šipriose Gardarska jezera, jeso okunc tydzenia paliło. 24 dołolniko jeso doromade zraniło, woniła wobora je wojen Sašeč Moa, a CTF heute woni pisa o tym, zobichum jest dołolowarie mitiš woniowi Wobornice z Hessenske, ki su tam po nedom sobu pomali, oni su ludzi na kempingowaniszczu rano wubudzili, jako je wojen wuderio, su na przykład też bleše z funom, kiš ak su też typiski wobraz na kempingowaniszczach zrumvali, a su prinich zranjenich sami do korone dovezli. A netko sa tam ve italski za příčinu pyta čerdla, je sa tam rano krótko po šešćich palić započalo.
0: To by po takim krótki policajski exkurs tak rec na Gardarski jezon do italskie. Krótko pobiedl na dziewięć, 8 godzin, 17.

0: A witacz, smim was tu dżęca rano, serbskim programie zromadnie z Matijom Dziswokom. My witamy was do nowego dnia, a Matij ma za nas nie tylko też aktualne pojeszcze, przecież je na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matij Dziswok.
2: Dobre ranie. Po niemale półtora lecze był wczera Radworska krzyżna cyrkie znowu posvěcena. W zajszych miesacach dobrachu miestrujem cichu wałki szpundowanie a szu elektryku do spłonie w obnowicz. Najwieczu procu pak żadachu sejm okres czyny, kotry szpuchu z pomocą szemickich skrytków usłyszene. Po słuchach zamówitego twarzka inżyniera Petra Kubańka mogło po kończnym odliczeniu szo niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radworska krzyżna cyrkie je jedna z cich cyrkwi w Wełsy. W czarnym komcu na arealu Krabatowego Myna je konstydzienia dohromady niecze 2000 opytowariu domkowanku swieciło. Kajż rekny jednaczel Anton Fuchs bie rezonanca z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowu wulki. Tak wustupich u sobotu kroszczanscy muzykanca, folklorna ansambl Wudło a niemsko-serbski ansambl Kočebus. Niedzielu zaweselich u smerdečanscy rejovario dujaska kapała Horjane a kor na łożkowie skupiny Krabat z czarnym komca przyladuario. Z dobą są na dworze sobotu 5. krabatowy tydzień zahajili, kiż żywą dwuryczność a kulturę regiona Lica z niedzie 20 zaradowaniami piestuje. Ewangelska wosada Slepo nie na swiedzinskich gemszach czera we Slepom w obswytuje certyfikat Ewangelskiej Krajnej Cerkwie Berlin-Braniborska Szleska Hornia Łużica dostała. Certyfikat Zelene Kapon hodnoczy w obswytuje management zajszych 12 lat. Hospodarichu ekologisce na przykład przez to z dodachu fotowoltaiku przyprawu a cysternu za deszczu wodu natwarić a suwuki w dleszych odstawkach cykli za nastacze mietelowych wuku. Organizuje też w obstajne kulturne poskytki a wustajence. W Wotrowie są czera 24 modostnym zakrament firmowania sposzczili. Przy tym miachu szitkę 15 holce druższu drastu z drastczynu. Emeritowany biskup Drężansko-Miśnansko-Biskupstwa Joachim Reinelt dopłniszu Bożym szu sobudziarzysze po tym, co było od krzyżorio do usywitane. Dżakny nyszpo swiecze sztajfara Mierczyn Delenk a kapwan Pytom Mróz. W Wotrowie sposzcza firmowanie kujżde cecze lito. Niemale 100 jechako a jicharjo ze 100 posta koniemi ze Sakskie a Berlina Braniborskie jest oczera a sobotu w Kulowie na 5.50 jechanskim a skakanskim turnierze w obdzieliło. Wulki myto przy skakaniu klasy M czera popolniu doby Dena Burgmeier ze Żylowa z jednaczelitnym wurezancom, niemscy je to walach, Kel Etalo. Andrzej Schlegel od koniaca sportowa towarstwa Szeszu był ze 8-letnym wurezancom Mincorom w samstnym prówaniu Ceci. Dwojne dobycze swiecze sztykulo czance Lena Altenkampec a Zara Friedrichec przy skakaniu w klasy E. A to one biechu nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej damonnej app z mieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W budyśnie pokaza żywe slebro 9 stopniu, a dżęca zmiemy tu już do słońca, lid mam broczyle, ostatnie po takim suchom, a dżęca to zalizy żywe slebro na 21 stopniu, jutce potom znowa dość przeczelne, z tu już to mądrym niebiom, a samo 23 stopniu oczekujemy.
0: Kiedyśmy rano smy od przyposłuchary dostali pokio ze stej baczoniu wyskacz, choć on tam przeca jeszcze stej, no to nie tylko nie mógł dokładnie rec, ale dziarszcze se tam baczoniu wyskacz se na każdy pat na tempo, równie tak, kajż trudzie wiezo też, a dalszy pokio mam, kotruż potrychi a 4, a to potem nie tylko rano od 9, trójka za pół godziny, to zaureje so tu budyżynie jestna na a 4, gdyż cieczy smier zorel cory, pola Budyżina zapada, hacz do 15 oktobra po takim 10 dniu dło z hotam twari od 9. Je tam na kuszty patienu jeszcze jedna, jest na swobodna, na tamniej se potem uporedza a twari.
1: Serbski rozwóz.

0: Svojanske vejovarje a rucnikari su svoje kofry juža zase spakovali. Cora jo se zakoncova letosna sezona starego luda domu Niskego muzea pet gołym nebiom dešnje, a to ze sveženiom a velikim rušom. Me kolega Gregor Klim jo bol namestnje. Gregor, jo se gošćam přibytnym svežen zbedobal.
1: No, gronima raz tak, ješnicki a tykajn so rono tak dosegali uše 700 gości je przyszło do starego luda. To jest skoro dwojc tak wiele akowacji przy takim ukońcu sezonu. Weni su dożywili bitwu w Słowiańsku jas a stare rucnikarstwo. Su mogli sobie szakę kupić a uprobirować a wiele nauknąć. Na przykład aż już oprek 1000 lat su sobie Słowiany z pincetu wosy z nosa sięgnuli. Starym luże bużo nento mirnej pak nic nuci we domuńskim muzeju. Tam gledają nasledujące zaredowania zimnym czasu, już o ten koniec tydzienia żowo umiostwo, wszystkie serskie umiocówki a umioce pokazają swoje używa ze żywarnią pod nawiedowaniem maje nagluweje, nieżelu zygaćich wetpłodnia bużo wetwarinie.
0: Ja, tak na przyjduce zwierzenie w Deszańskim Domu Niskim Muzeum możesz się jasnić, ale tak na zwierzenie w drugich muzeach jeszcze ten tydzień poglednijmy tego do drugich muzeów we Wóżyce. Uczabny Dziek, Gregor, za informację.

0: Ens tyženja Josadelska Ria przeprzasyła do Rejoweńskiego domu mittendrin w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pietk na Rejoweńskim wiacore.
1: Dom mittendrin, wesrych miesta, w samym centrum je jo wet leta 2023 wetferiony za szake aktivity. Czyke take akten rejoweński swiezień pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajaś, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a życa jo prytna raz wużycki rejoweński swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedujo. Pietk sugercovali stereo muzikanty mjaze nimi Fabian Jakobs z Gerneje Łużycy.
3: Ja som svon. Južo 10 let. Jo.
4: Od samogo zahopinka?
3: Jo, od zahopinka.
4: Kaki instrument grajošo?
3: Ja kraju kontrabas.
1: A niedawno Josepsi namakał jaden nowy gerc z Dolneje Łużycy.
5: Jo, also ja som Tomasz Döring, a ja ho teke... Grajom na chwilę. Tak, po teraliet.
1: Riołański swiezienio ubudził bejny zajm. Geści su przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja som Esta Budisinojc.
4: A tu jo wasza socza? A co by umcosio?
6: Ja myżom riołasz, cewy jaco.
7: Ja som Balinja. A wiaselizm z Limse aż som hu. Lubiom muziku Serbska ria. Jägin rytny.
8: Ja. Ja som Karlina Margrafoitz, a ja som Polieta Niži Inži Bydliwa, nie to se wiaselim aż som sliedka.
4: Ale tu kupku Serbska ria znajo się już.
8: Se wie.
4: Co byli ceście na ich zarydowaniach?
8: Jo, ako su mieli rejoweński dom, som ja obyła.
1: Rejowargi Orgi Marinov jo zwucował z geścimi szakerie. A malsnie su byli szykne kradu rozbuzione. Georgi Marinov jo 19. wesem a wesem jaset przyszedł do NDR.
9: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach zwei Jahren zum sorbische National Ensemble im Bautzen.
1: A 19. pieś, a 90. jo zachopił statkować jako rejowarski ceptar a koreograf. Wen jo wielkie obogasienie za nasze kulturne świeżynie w Łużycy. Band Serbska ria ma w repertuar znate ludowe melodie w swojskim obziłaniu. Z kameru jo załapiła szykno Izabel Grejcojc.
8: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbska ria.
4: A co już o nieco nagrowali?
8: Ja, ja sam już o niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to plan teke obszywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Zabinu Zigułu, a szef redaktorku Nowego Casnika Katalin Porackojc.
10: Nas wie, ale teke troszku prywatnie.
4: Ja, to niby się świrnio, że tak na parkety.
10: No ja taki duch nie mam.
4: I Zigowa pićku przepaśnie i przyszła.
11: Nie, ja nie są przepaśnie. Ten zakład do kursowicy nie trzeba.
4: O, to już pieszę się.
11: Ja sobie. Sam wiele lat rejowała.
1: Perejach su se ochłożyli węce a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Caharija Sowa a Gregor Wieczorek.
12: Jo, pićku som se to konił jako popalińcu. A przecegasz som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyducna reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
13: Za mnie to nie o tak szeszko, musim gronić. To einfach wiasele cynia, pen mam żyncowe, ja coś pos.
4: Jo, ale ta kapała jo tak super.
13: Przecej, te muzykarie są tak dere.
1: Ten jacor nie su dijali pak jano rejuaś. Marek Slodička jo pšišel z Barlinja ze svojim akordionom.
14: Zase rejujom pitku tak te ľudové vece, to se mi veľkým spodoba, ale nieco som vece prigotoval, aby pingaš ten rejovanský bal zachopio, aby mogali také v pauzach toho rejovania spívaš.
1: A zavierno som bola přechvatana, kak viele jo sobu spívalo.
14: Ja som te ubral, ak srdská ria do toho grava a te ľudia sú rejovali, a pen sa myslím, no, pen môžem rovno te spívať, keď spívaš.
1: A pen? Su se zase dali do reje.
0: Jo, a to dávno ešte nie bolo. Šo na tom prednem rejovenskom svíženiu rejovenského doma Hršebuzu, sobe tu sú na tom miestne pobytovali šake živarnícky s instrumentami, s rejami za familie a ze spívaním dogromade jo urušovalo a spívalo na obema dňoma vici ako 100 ľuží. Svíženia spechované vet Zavožbe za sarský ľud, projekta za valorizáciu sarského kultúrneho dáva a mesta Hršebuza, vin neojano ubežil mecne zájem pla lokálnej ľudnosti, ale také z druhých miestu a so sunanien přichvatali. Maria Ilikovská-Winklerová jo povieževa.

0: Bibi. Serbski program. Powieści.
1: Droga przez Palputsku uszynu wedojo szysza, w lubniu je kszy zilisz nabranki z udobywania nuch energiju, a bużo kamera live uszczelasz żywienie przy liszkojskim jazoje. To a dalszne pojeści mamy nento za was. Przy mikrofonie jo Stefani Krautzholz. Droga przez Palputsku uszynu na krótkie rzeczo wetpicnia wedojo obnowiona. To przytrafio wytres drogi miazy Katojskim Rozwiaselinskim Parkom aż do Barbuka. Droga, gdy szersze weduwasz, je kszoma wedio stabilizirowana. Na taki pat, gdy auta ljaszczy myc w samskim casu jeż wed oboma smiroma. Katojska gmina jo to planowanie jużo donado kadala, a wytpowiedne przospy pla zagronitych zastojnstwo bieże. To cele bużo nikak 800 000 euro zaplasisz. Zachopisz twarisz kszy iszczy letosa. Mieszczański parlament wylubnuje, co szykne mieszczańskie żyle obdzielisz na swoich nabrankach z odbywania takich energii, któreż są za obnowienie comne, erneuerbare energien. Suma, die wytuchelnych 5 euro pro obydlaja, pekszacowasz na 60 euro za ten wytpowiedny mieszczański żyl. Kazen przedpiszo w Bramborskiej, aż obgospodaje zulanych a wieczuch zalożku, deje pytrafionym gminam wistu sumu zaplasić. Todej se stasz, każ mieszczański etajo dowolione a urunane. Iści to jo jano wytglit. W lubniojskim mieszczańskim parlamencie budu w togo dalej pejedaż w tom tyżyniu. W Choszebusu tichtuju, lec coju przy Liszkojskim jazoje, niemskiej kotbusa osce, stajisz webkem, a na taki pad pokazasz, co se czoj przy tom jazoje, a kakę to wiadrojo. Choszebuski mieszczański parlament obradujo w togo wicze, a dej snasz, zastojnstwoju nadałktasz, aby zgromadnie z formuliak przewytuali opcju stajenia takiej kamery. Ako przycunu gronie, aż taki lajfkem mają w wiele turystyckich stronach, a aż to tyjo marketingoju tego jazora. Najpierw musi gledać, że ta kamera by mogła stojać, a co to szykno plaszy, a jak to funkcjonuje ze szczytom datu. Autonomne jeżdżenie, to groni auta albo busy bez szofiera stajają w okresu Gnyblota Lużyca do Fokusa. Najpierw bużo mieszczański parlament wylubniuje ten tydzień dasz zastąć swoją nadok, aby zgromadnie z tym okresem a z miastem z komorą gledali, jak mógł się pracować w ospiechowanie autonomnego jeżdżenia dla zwiskowego ministerstwa za obchad. Każ to ospiechowanie se narażio, kszy drugie możliwości namykasz, aby przeptuwali potencjal autonomnego jeżdżenia za zjawny obchad. To ministerstwo spichuje takie idee, dokoliaż wysebne nalędzie filuju cesto jeżdżaje za busy. Pietk suwe byli wyże zaswiczili swoje kulturne dwoniszczo. Z takim ma ta stara dwoniszczoła twar z leta 1800-1960 nuły nadał. Dwoniszczo z takim niamawicy swojej jadnuczki nadał w zwisku ze zeleznicy, ale obszymiło nento biblioteku, kafiuniu a zal za zaredowania. Jestnicki mógł już u nadali kupić, a zjawna tuleta u tekijo. Bela wyda jo kupila to dwoniszczo już 2013, a jo dalo jo przetwarić wytkęca leta 2023 czasem. Tarskie żyla su dogromady plaszili 8,2 milionu euro. Miesto jo zaplaszilo 60% w togo. Zbytk jo przyszel ako spichywańskie pieniądze wytnimskiego zwieska.
0: Wiadro.
1: Dzińca żajczo jo klusta kurjała ljażala na lukach a drogach. Mokrze się luft nie bywa. Dzińca a wicze nebużo se na żaden pad parasz. Temperatury znanie tuchulu iści wici wet babiniego liesza. 2-2 gradu bużo slońsko nam ogliż luft, a leonu dzińca a wicze. Temperatury znanie tuchulu iści wici wet babiniego liesza. 2-2 gradu bużo slońsko nam ogliż luft, a leonu dzińca a wicze. Nadali nie wetwiszy szmrosy.

0: Ktoś rad szkotujo, a co przytom serski pejdaż, ten dzień ninto dokradnie przysłuchać, jasyliś myżeszo se na szkotowe turniery domowinskiej kubki Hyszybus, zinsa z tym zachopił, przeprosone są szukne lubowarie serskiego kotowania ich znata przyjaciele, lec serski umieju albo nic, przosom gledaszo na to, aż grają przedse peniezele ulicujo kito ela.
1: Also to odbierzem u nas tak, co my jeden raz w miesiącu rajemy, a to wszyscy od oktobra aż do marca, albo zachopień apryla, tak jak bude iście, jak o to chodzi. Jo, jeden raz my tam zmakamy, my tam jen mały obulus zapłacimy, to są 2 euro 5 zasyć, te się po na końcu utwaszczyją. Momentalnie jesteśmy 16 ludzi, kiedy są przyzjawione. To jo, raz pić w lecie, albo pić w mili. My ratujemy w kółko i się zjemy, ten szmaruś tam co obszerzyć. To ją daszę tak co, takie racje na biesada, nic przy graszu, ale my mamy potem takie janu przestałku, żeśmy ten mały przykus mamy, a tam są tam takie ulicy jemy. Jo, no to nie odale, no o janu my mamy takie niższe kółki, kiedy żywają.
0: Jo, każde leto szkotuju. Jo, to już dwójka tradycja. Miastem skoro 30 let se zmakaju.
1: Zachopili smymy miejskie, ale ja sam liżody to spytał, więc ja czemu was 19, 8 a 19. Jeszcze im tak co, 2 lety ponio.
0: Jo, koni, kito ela, žinca viacor, či bytele na 6 zachopio se letosne serske škotovanie ve klubuni serskego internata u Vymišče. Dalšny termín je ten 9. novembra.

0: porażowarku za witaj Žišonje a hote mam ninto we studiu, to jo Mila Zachariasowa. Ten tyżyn stwórk przeprzo sojo szych zajmco uczobnie na prezentaciju noweje web strony. Prezentacja zachopio se zegare dwieju we klubu nie dolnosarskiego internata. A wetpodnia zegare trzich jo szyknem kazane do Žišonje we Willi Kuntabund we mieście teke to a druge przedstaj Jošo, a k tomu pözdzie przyjomej, nie peri raz dobry dzień, Mila.
1: Dobry dzień.
0: Jo, webstrona nosy mnie sobą. Co za swoją sztucę, a która webstrona to jo?
1: Jo, sobą se groni mit. A to znasz kuszt wie, a za nas ma to wesibne signal, mit co my pokazasz, aż wymierzasz, że sobą cynisz, przerwie sobą cynisz. My stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pójść sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jest za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuszty kęcz ma zain, może na tu stronu wiele wiece dożywisz albo namakasz. Co my k familiam takie materiali dyspozycji stajesz, to są runa te gronka kęcz swyszę te Žiši w Žišoni, a to jo pen rednie gażweni to mają takie wiaco przybliżem. Znasz jedno blidowe gronko, albo drugie ulicowanie. A pen mają weni swiski, wet kita, aż do domu.
0: Na przykład możemy raz takie gronko słyszeć?
1: Gusinca som rytnuczka, przecyk wotna som gaja, gaż ja wizim Jezu tam, curas jest, co ham, ham, ham.
0: To se dzisiaj na kuszczopat spodoba, tam som se wista. Na tom nowym weboku są tam takie, jo, widie, a jo to pisane, ugotowane za te Žiši, albo za te wytkubarki, albo starejsze.
1: Poprzewem nie ocilowa kupka te Žiši, also wenni nie ma guja tam aktywnie na co grasz. Tam są spiwy, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Žišoni. Na przykład tam mamy kreatywność, język baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
0: A co jest nie to ciel? Co jest to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
1: My mamy już tak wiele rednych materiałów, a my nie mamy więcej przegląd. My co my, aż weni, also Familie, aber teke wetkubarki ab wetkubarje, dostaniu impulse za to, aż mögu weni gledasz, co napszał du mama, a co mögu net w praksu używasz.
0: Nien, dosme wiegin nareske, co my jeszcze raz przeprzasasz na tu prezentaciu, zegar dwieju zachopio se zaredowanie stwartke we klubu niedolnosarskiego internata, wet zegar trzich pejże dali we Willi Kuntabund, a co zaim co tam wetzaku, Jomila?
1: My trebamy jeszcze pieczku tu drogu, also niekak bytl na stery, bużamy zachopić z programom. Žiši a wetkubarki są na to se przygotowali. A program myśmy na przodu namakali na webstronie sobu. Tam jest to moderacja, tam jest to ketere spiwe, a ketere gronka, te Žiši mogą używać, a na końcu możemy to adaptować, a program pokazać.
0: Porażowarku, zawitaj Žišonje a hote som miewa we studiu, to jo Mila Zachariasowa, wena jo przeprzesyła na prezentaciju nowej webstrony. Uczebny Žik, Mila, aż co przyszli?
1: Wielgin rad.
0: A wiele uspiecha, a jasela rzecymy.
1: Jasel, wielgin na ten dzień.

0: Więc tydzień ja, Josadowska Ria, przeprosiła do Riołęckiego domu mittendrin w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pietk na Riołęckim wiatrze.
1: Dom mittendrin, wesrych miasta, w samym centrum je, jo wet leta 2023 wetferiony za szake aktivity. Czyke takie akten riołański swiezień pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajaś, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a żyńca jo prytna raz wużycki riowenski swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedują. Pietk sugercovali stereo muzikanty miaze nimi Fabian Jakobs z Gernej Łużycy.
3: Ja som swon. Już 16 lat. Jo.
4: Od samego zachopienka?
3: Jo, od zachopienka.
4: Jaki instrument grają się?
3: Ja kraju kontrabas.
1: A niedawno Josepsi namakał jeden nowy gerc z Dolnej Łużycy.
5: Jo, also ja som Thomas Döring, a ja ho teke... Grajom na fide, tak potera liet.
1: Riołański swiezienio ubudził bejny zajm. Geści su przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja som Esther Budyszynojc.
4: A tu jo wasza socza? A co wy umcosio?
6: Ja myżom riołasz, cewy jaco.
7: Ja som Balinja. A ja se lim se aż som hu. Lubiom muziku Serbska ria. Jägin rytny.
8: Ja. Ja som Karolina Margrafoitz, a ja som Polieta Niži Inži Bidliwa, nie to

0: se wie se die maszom sliedka.
1: Ale tu kupku se skaria znajo się już.
0: Se wie.
1: Co byli ceście na ich zarydowaniach?
0: Jo, ako su mieli rejowański dom, som ja obyła.
1: Rejowar Georgi Marinov jo zvucoval z geściami szakerie. A malsnie su byli szykne kradu rozbuzione. Georgi Marinov jo živiš na šťastu 8 a 80 přišel do NDR.
2: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach 2 Jahren zum sorbische Nationalensemble in Bautzen.
1: A živiš na šťastu 5 a 80 jo zachopil statkovaš ako rejovarský ceptar a koreograf. Wen jo wielkie obogacenie za nasze kulturne świeżynie w Łużycy. Band Sarskareja ma w repertuar znate ludowe melodie w swojskim obziłaniu. Kameru jo załapiła szykno Izabel Grecojc.
0: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbskarie.
1: A co już o nieco nagrowali?
0: Ja sam już na niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pętek obszywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Sabinu Zigovu, a szef-redaktorku Nowego Casnika Katalin Poradskojc.
3: Nas wie, ale takie troszkę prywatnie.
4: Ja, to niby się świrnio, że takie na parkiet.
3: No ja taki duch nie mam.
1: I Zigova pićku przypaźnie i przyszła.
5: Nie, ja nie som przepoświat. Ten zakładny kurs wiecie nie trzeba.
1: O, to już pisze się.
5: Ja sobie. Tam wiele lit rejowała.
1: Perejach su se ochłożili węce a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Caharija Sowa a Gregor Wieczorek.
6: Jo, pićku som se to konił, ako po palińcu. A przecegaż som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyduc na reja jo przyszła, a dlatego som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
7: Za mnie to nie o tak szeszko, musim gronić. To einfach wiasele cenia, pen mam żyncowe, ja co szpos.
8: Jo, ale ta kapała jo tak super.
7: Przecy, te muzykarie są tak dere.
1: Ten jacor nie studiali pakiano rejowaś. Marek Slodička jo przyszedł z Barlinia ze swoim akordionom.
9: Co se rejują, Pytku, tak te ludowe wiece, to se mi wielkie spodoba, ale nieco są wiece przygotował, aby pęgaś ten rejowański bal zachopił, aby mogli takie w pauzach tego rejowania spiwać.
1: A za wiernosą była przechwatana, jak wiele josobu spiwał.
9: Ja som te ubral, ak Sarskaria do toho grała, a te ľudia sú rejovali, a pensam, že môžeme rovno te spívať, tak keď spívaš.
1: Pen, su se zasiedali do reje.
10: Jo, a to dawno jeszcze nie było. Co na tom prednym rejowańskim zwierzeniu rejowańskiego doma Hrszebuzu, sobie tu su na tom miestnie pobytowali szakel żywarnicki z instrumentami, z rejami za familię, a ze spiwaniem dogromady jo uruszowało a spiwało na obyma dnioma wiecie jako 100 ludzi. Zwierzenia spiechowane w założbę za serski lud, projekta za waloryzację serskiego kulturnego Dabstwa a miasta Hrszebuza, win nie jano ubyżył mocny zajm pla lokalnej ludności, ale tylko z drugich miastu a so su na nien przychwatali. Maria Ilikowska-Winklerowa, jo powierzywa.

0: porażowarku za witaj Žišonje, a hote mam nintowe studium, to jo Mila Zachariasowa. Ten tydzień stwierdź, przeprosuję szych zajmco uczobnie na prezentację nowej webstrony. Prezentacja zachopiła się zegarę dwieju w klubu nie dolnosarskiego internata, a wytpudnia zegarę trzich jo szyknem kazane do Žišonje. We Willi Kuntabund w mieście teke to a druge przedstaj Joszo, a k tomu pözdzie przyjomej, nie pery raz dobry dzień, Mila.
1: Dobry dzień.
0: Jo, webstrona nosy mnie sobą. Co za swoją sztyce, a która webstrona to jo?
1: Jo, sobą se groni mit. A to znasz kusztwie, a za nas ma to wesibne signal, mit co my pokazasz, aż wymierzasz, że sobą cynisz, przerwie sobą cynisz, my stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pojś sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jo za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuszty kęcz ma zajn, może na tu stronu wiele wiece dożywisz albo namakasz. Co my k familiam takie materiali dyspozycji stajesz, to są runa te gronka kęcz swyszę ty Žiši w Žišoni, a to jo pen rednie gażweni to mają takie wiaco przybliżem. Znasz jadno blidowe gronko, albo drugie ulicowanie. A pen mają weni swiski, wet kita, aż do domu.
0: Na przykład możemy raz takie gronko słyszysz?
1: Gusinca som rytnuczka, przecyk wotna som gaja, gaś ja widzim Jezu tam, curas jest co, ham, ham, ham.
0: To se dzisiaj na kuszczopat spodoba, tam som se wiesta. Na tom nowym webboku są tam takie, jo, videe, a jo to pisane, ugotowane za te dzisi, ob za te wytkubarki, albo starejsze.
1: Poprzewem nie ocilowa kupka te dzisi, a zo weni nie ma gujo tam aktywnie na co grasz. Tam są spiwy, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Žišoni. Na przykład tam mamy kreatywność, język baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
0: A co jest to ciel? Co jest to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
1: My mamy już tak wiele rednych materialiów, a my nie mamy więcej przegląd. My co my, aż weni, also Familie, aber teke wetkubarki ab wetkubarje, dostaniu impulse za to, aż mögu weni gledasz, co napszał du mama, a co mögu net w praksu używasz.
0: Nien, dos my wiegin nareske, co my jeszcze raz przeprzosasz na tu prezentaciu, zegar dwieju zachopio se zaredowanie stwert kwe klubu niedolnosarskiego internata, wet zegar trzich pejża dali we Willi Kuntabund, a co zaim co tam wycakujo, Mila?
1: My trebamy jeszcze pićku tu drogu, also niekak bytl nas dyri, burzamy zachopisz z programom. Žiši a wetkubarki są na to se przygotowali. A program myśmy napszadu namakali na webstronie sobu. Tam jest ojo moderacja, tam jest ojo ketere spiwe, a ketere gronka, te Žiši mogą używasz, a na końcu możemy to adaptirować, a program pokazasz.
0: Porażowarku, zawitaj Žišonje, a hoty są miewa we studiu, to jo Mila Zachariasowa, wena jo przeprzesyła na prezentacji nowej webstrony. Uczobny Žik, Mila, aż co przyszli?
1: Wielgin rad.
0: A wiele uspiecha, a jasela życzymy.
1: Jasel, wielgin na ten dzień.

Ja, to było przyjedne peniżerskie aktualne magazyn w oktobrze. Cynarzia, masz ją się wam spodobał. Ja się z wami rozobnują. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Wicze burza Gregor Klim przy mikrofonie. Serska literatura stoi wicze plana z wes reżii. Pejedamy ze z literarnym wiedomnostnikom William Bartoltom o nowych knigwach w antologii Cie Gasmy. Knigwowa premiera burza 13. oktobra w Serskim domie. Życzę mam uspieszne aspekty. Podobne tydzień.

0: Teraz ujrzę tu, a pokazuję nam nowe Hogwarts, Quidditch, a wizer nowe mezocza.
1: Oficjalne trailery namakacze online pola HBO Max.
0: Chodę 2023, potem zase ryka kofry pakować, kuzwaski, kinić zawódź, a spysznie k nastupnictwu dziewięć aż ciszt wodź.
1: Nowe Hogwarts, nowa generacja,
0: ale samsny magiski świat.

0: Despacito.
1: Runje sme vod Diane Mirčinkoje hižo svyšili, kak je so idea vujua Harry Potter do šulskeje vúčby zapšieť, a što je so dla toho ve vúčby zmenilo.
2: Ale vizotiš malo Hogwarts prošče s kuzvarským rúnčkom nenastane.
1: A vúčbicu, kak přemenil svoju riadunu do Hogwarts, samo kniarnia Foolish and Bottles na polcach nemaja.
2: Wiele započnie so po takim pola nule. Materiale wuwiwacz, nowe idee wuspytacz, a przyjuszym dobisz spontane być.
1: Runie z domu nitko hiszcze, niż to cyle wosy bito nastać. Przetoż Diana Mirczinkowa ma dowolność Harry Potterowe teksty za swoją wuczbu do serbszczyny przenieść.
2: A przy tym nie ma przedwożk nastać, a zakoczysz dobisz naprawdę Hermine Granger być, żeby ją zrozumiał, ale jeden z kotrym szmurza dzieci w oprodzie dziewać.
3: Ja bus miała dike to czynić, a bus miała ten kniu do serbszczyny przełożyć. Ale ty... no, a to las ja muszę tam pundia też małki kroki, gdyż mu nieke zapoczynamy w czwartym letniku, a gdyż bujen w obchodzie małki wotryski najprede musi zał, albo te posłone rzeczy mu do serbszczyny przełożył. No, za inty najprede mu sputa wusledzić, kada dzieci rzecza. No, gdyż dorośczyny wiecki przełożył, ja to ja usta tak za... Jo to pak przy Češke, co są słowa, nie są znate. Nikę, jo mój cíl w obchodzie najprzód, no, haj, wusledzić, kajki ryczne niveau, da było dobra o ten przełożk mieć, a to jo najskierę tu wulki rozdziel, my z tym prawom, ja na nakładnictwa mojem.
1: Znano przypowiedz na Hogwarts Express po takim niedohiszczy dalszy wagon, a też my Serbia dostaniemy przeproszenie. A tutaj, co wydziło, nie też zwonka riadoniskie jest w niełopki dbłane wostało. Za swój koncept był Diana Mirczinkowa w uznamienienia.
2: Jest sposzczy so myto nakładnictwa Cornelsen, a z czym by jedna z dwaju w uznamienienych po cywie nimskie w kategorii innowatywni wuczerio.
3: To by mega, also w obchodzie, to by taka, ta mielka, kisza k nam dojszła, to by tak krasz, gdyż mnie tu odczyniła. Oh, also to by w obchodzie, to ja to strzelać nie może tak prawie do słów, we słowach opisać. Ja to widzę jako mytowanie, kisza smo mu jako riaduna. Musmo si to wywojowali ze cyle wiele pruce, a ze cyle wiele dojrucha. Wiele dziewam te, no, to by einfach mega. Tu nie było komik, gdzie smo mu pon boli, also ta jenička zakwadna szula leca, kiszo se tam mytowała, to by, to ja to nie mogę opisywać.
1: Započała jest wszystko z pytaniem za niczym, żeś może dzieci za wuczbu zaorić.
2: Z toho był mały Hogwarts z kuzwarskimi kieszkami, kwydyczom, kniami, a kietro wiele swojskimi ideami.
1: A znano pobrachuje nitko jenoś jeszcze posledne kuzwarskie rączko.
2: Te z kotrym Harry Potter skończnie serbsce ryczy.

0: su wokomiki wyżywieniu na te nie możesz so przyjotować. Szojene, jak to wiesz, so nie te przyjdu.
1: To klinci netko kitro dramatiste, Hanna.
0: Jedyż, przetaż do wymy so rożonować.
1: Okej.
0: A to od małego dżela Hogwarts, Wosrych, Hamburga, Harry Potter a zakuzwane dżyczo ja mianujcy nitko w liczu. Konkretne 26. julia 2026 bosyni raz ustupiło.
1: Trichy, po 4,5 liczy bjace haczy 1,5 milionu wopytowarku a wopytowario je program dożywiwo.
0: A najhorsze na tym nie są przed stejne żyjne widziała.
1: 4,5 lit se te czasy miła.
0: Wo to nitko nienże.
1: Okej.
0: 2021 svečeše v Hamburgu prinja nejenžesko rična produkcija premieru Rest in Peace, Harry Potter a zakuzvane džičo Hamburg. Viacač 1,5 milionu muglu a kitro vele magie.
1: A što činiš po takim emocionalnom rozhodovanju?
0: Dešje šitko trošku zrudne, drude jenoš rejovanje poma.
1: Te miniš takéž pola Harrya a Hermine v 7. džilu, jako je oni ju opuštil?
0: Hej, a dokładnie tun song z sceny nitko słyszymy.
1: Nick Cave and the Bad Sheets.
0: Z Oh Children.

Gdyż rano w oczy boczyniu, to zaspiewam si spacinu. Z trochu załiszczu, dokież siedziu tu. Nie możesz jak odliczeć, jedną jak sidła rozprzestrzeć przed hidu, a szirym

0: Najprej pa chce Michał coś was hučne zveselić przed viac a viac un chce wiele vesela.
1: Zadkula. Zadkula.
2: Šodamne.
3: Ja vos tu dve.

0: Wo wobchodzie ważnych praszeniach w switche Harry Pottera dobimy jeszcze Richard?
1: Na przykład?
0: Na przykład je George Weasley we wobchodzitości Willy Wonka.
1: Okej.
0: Giedźmy. George zubi swojego dwójnika Freda, aby biuruje Willy Wonka je od wszego jenoż pojeca. Papery, lampy, niemale tak, jakoby mu jeho tamna pojeca poprachowała.
1: A dajmy hodać, umpa lumpas su.
0: Domniace soniny. A wszy niemożne wice w szokoladowej fabrice? Magia.
1: Dere, potem mam też jedno za tebe. Harry Potter a Narnia rajetaj w samstnym uniwersumie.
0: Nitko sam cipna.
1: Bratraj a soce hodja so per przederje, a niemale perfektnie, kysztorium domam przyraduać. Bito, zmużite a rozsudne Gryffindor. Edmund, česče lakomne a od zvého zavedžene Slytherin.
0: Lucy, lojalna a z přírodu zjazana Hufflepuff a Susan jako mudra a rozvážna Ravenclaw.
1: A byto dostane samo vosobite meč, dokož to pokazuje zmužitost meč Godricka Gryffindora.
0: Okej, to klinči plausibelne.
1: Wotschak posunu teoriu. Switch Harry Pottera nie jest zwa wundermakane, wun woprodze existuje.
0: A J.K. Rowling?
1: Je dżidu dir. Teoria praj, wona je stawiznu jako knii wozywiwa, so bychmy si myslili, so je to wszo wuna makana.
0: A woblubowany argument za to je Nicolas Flamel, dun bemenujce woprawdzie żywe, a to w srejdżowiku, bu pożyszo z legendami wo alchemii a wo kamieniu mudruch znaty.
1: A czer bla potom jeszcze nicht um Hogwarts namakonie?
0: Dokres my mugle.
1: Trichy, wupy wotme.
0: Widzisz, pomału to zrozumieć.
1: Abo smy runę jednore dwie mięczyny do dospone gałpowe dałaj.
0: To je runie to, że szkół z was chce, ministerstwo chce, co si to myslisz, że to gał.

0: Hanna, możesz ty mi rzec, stoje tu jeniczki przedmiot, w którym Hermine nie by się najlepsza?
1: Wieso, kus was genapoje. Dene możemy sobie nażel dule namyszeć. Przydałki są wyjężyskie.
0: Czego dla dobimy za to niekajke ingredients z Londona trebać? We Łużyce mamy wszystko, co szporane kuzwa trzeba.
1: Na przykład luboszczyński napoj, recept je celé jednore kwasna poliuka.
0: Jedna żica, a ty widzisz jedno siszcze wutrobiczki, w tym problem, do koho so zaladasz, to je przypad.
1: Aha, na hej, luboszcz jest tajny z ryzykom zjazana.
0: Za pokroczenoch mamy potom też Felix Felicis napoj z Boża.
1: Co je nucka?
0: To jeszcze nie wiemy, recept za

0: Gore, Kingsley, Shacklebolt, aber Sirius Black, Vecina, was du ja du sa Sirius Black, sind wir ja stützt 10% ami. Snano, może czas, wo ich se troschku drutscher dopaminat, sta bische we Sidmem Jello, wettem drujem Jello, Sidmem Hodjilla, a to, hi, ne bische Sirius Black, alle Remus Lupin.
1: Dalje ze Hey Harrier, du sto przeżywimy cze Zabiu, praszenie je, stuje to, prawie nie tylko dema sama, krótko raz pytać, czy ja te namakam te wusletki, to nie ocele zreadowanie pola mnie.
0: Ja może ciebie nie skierować, jest
1: nie mam. Można odmówić bych o Hermine, Neville Longbottom, aber Ron Weasley. Prawie je Ron Weasley, a to jest też większa wieczora, dokładnie pójca.
0: Hej, gdyż so przed mianą boisz, potem do strach przed wiecu jenoś jeszcze powieci. Hej, stu ja to nitko neskiery bojen, si neskiery może dare musić, żeby Harry Potter tun stwierzy też kwóz woleniu k dyspozycji, da bak neby Harry Potter, da bysze w drugim dżelu Hermine Granger.
1: A przedposlene bysze dysy kwóz wo Harry, stu ja to prajo, to je spoznać, zo je to prini dżel, a bysze to bak Dumbledore, Hagrid, albo Professor McGonagall, a to je tež 70% samopravo vôdavate vyše menice Hagrid.
0: A ešte další citát z Prine Odžela, menujce Vun Neofred, to som ja. Trošku hajara sprajem, trošku fís na nočine novat nás. Dám ste jak dispozícii Fred Weasley, George Weasley a Ron Weasley, sam 8% vosu je tu za Ron Weasley, a sada máš 40% George Weasley, beča 40% Fred Weasley. Niko ti môža sa snači ešte na to ročo dopomínať, že by ste na celé pri spočátku, když jo George, to ke svoje mame prajú, a jo ju tak rec, knore mil, je to rek, a potom pak by že to tola prajekaš, je vona ich menovala.

0: Do svita Harrya Pottera svuša wizard i žona, kotraž je jun stvorio. J.K. Rowling, dziadna czystu a dziwe dziesacz, zapocznie so wszitko z mysliczku wieczaru popuczu z Manchestera do Londona. Posledna knia sydom dziena riada, byśe potem 2007 dopisana.
1: Rowling je z tutie stawizną w obchodzicze guzwo stworiwa, dola nie dawno jeno siedzo jako autorka Harrya Pottera znata, ale też za swoje pozicje k temie spla a transidentita.
0: Zjawne wuzbiehuje przy tym przede wszystkim wuznam biologiskiego spla, a argumentuje mjezdrujem za żonskimi prawami a szkitom rumu jenoż za żonę.
1: Unie tute wuprajenia pak so wutry kritizuja, transluže organizacje LGBTQ+, je wumetuja, so je jara znatym, so se je jara znatym mienom, pozicje širi, kotrž transluži wumezuja, a ich identitu do prašenia staja.
0: Rowling sama wodpokazuje wumetovanie, so transluži hiji. Wona widzi svoju pozicju jako zasadzenie za prawa žonu a svobodu menenia.
1: Przyszym wona tak mianowane gender critical hibanie też zjawne a finansjelne podpieruje.
0: A wieso może swit Harrya Pottera rademit a przyjutrzym krytisce na wid autorki ladacz.

0: Jedne praszenie je za najudzięcniejsze wusowanie hiszcze w otorjene, stu je nasz dzięcniejszy, nic nas dzięcniejszy. Pusić kone nasz serbski Harry Potter tu we Wużyce.
1: Ty, tu je bliżej jak ty myslisz, w czarnym gąbcu. Krabat, bo takim jenoś bez Hogwartsa, a mysto do z czarnym mynom.
0: Runie tam, na arealu krabatowego myna w czarnym gąbcu, jest so konstydzenia niedzie 2000 ludzi na domkowance zeszło.
1: Z domem jest so tam, sobotu też piaty krabatowy tydzień zajął. Niedzie 20 zaradowanią ma w przychodnych dniach serbsku a niemsku kulturu dwuryczność a zromadność w regionie pokazać.
0: Nasi studenci mają wszako jeszcze zemestorskie proziny z najmniejsza ci, kocich nie są jasne. Możecie się dola jutrze z kolesom do Pančic dojeć, gdzie sačiš jebo tam stort kolosovanske ture. Nimo toho poskyči so večo v sedmich v čornom gumcu čitanje vo krabače při vojenju. To si po maršmelovu do zakatukče.
1: Tyžin pône poskytkov skonči so potom nedželu s Božim šu domkovanki v kuluje.
0: Cove program namakače v internete na stronje krabatového regiona.

Dokąd liu cienę sobie widzimy, mogę co zuch w obliczu. Pytam kupu, pytam skąd ja złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku tu kosiedla nie, a moja skromna postawa. Po swe czasy kradną się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Spójrzamy se na tebie, jasna sapa.

usiłować, szymno cię sam nie porać. Kok za kokom dalej sacz, pójdź mi nigdy pozostać. Przed co twoje hesobie, lubę, a tyś chubę nny. Ty me stajne pozbudziłeś, hamy połąd to se ty. Ty sto wódźcie za ty piu, to ty me spas, lubu cię nie szakeś. Pokój się pokaż, ty mi lubisz, jutce dobudziesz. Aj dobry bakanale, sym, ty są moja, to ja wiem. I tu się na to czopota, zyma niech są nawala.

żyć, rozum mieć, do mój cwyć, do mój zwieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To je czwójka w usut haj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht tu w obstacz, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty piepak musiu twarić, ty mi wieszły śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajś tu je moja zebiera.

0: Hali na bonze ja tak daleko, a ty możesz skończnie swoje losy wróżyć, kiedy nitko jeżo lito w swojej muszni przesłyt nosisz.
1: O, haj, ja muszę. Mniejsz to jeszcze budu płaciła?
0: Ja nie wiem, ale spytała na kudzie pat buch. Z najmniejsza mamy za was jednu duru za kowy bicze 2320.
1: A zapoczynamy koniec tygodnia w Kulowie. Tam pak trzeba cię przeprosić na kowy. Czumpele tam menu, co żadne nie maja.
0: Za to pak też na to w Panczycach. Po zwłocznym ważniu słodka koczka przyjedzie, pecze 20 oktobra, soda potem piekarski tydzień. Pekarski tydzień, a jest na noty za niektórych tydzień, ale pekarski tykan się menu w Kruszczycach, a też tam stoja czumpele.
1: Hej, a runie tak potem, tyś prynioho novembra w Woklecach, ili tam nikogo nie znajecie, albo z gotrie przyczyny tyś przeco przeproszenie was nie docpie, potem możecie pala naszej hany na kowie pokuknąć, a potem jeszcze na hoce winko na czumpienach lapnąć.
0: Z czumpielem je potem raz jeden koniec tygodnia przestałka, wypaczoniu tutaj menucy nie maja, a tam mi netko też było, że żaden zatkula, albo żadna zatkula, kto myśli nie przyjdzie kotruż buch. Moa, do ponoje raz noc.
1: Szansu za celenie róże za waszą wulku lubość macie potem za so 15 novembra w Radworiu.
0: Ale tobie też jeszcze posy na kiba 22 novembra, dzień po skarżuance, jeszcze potem jeszcze dość fit do koniec na czumple, so do koniec na czumpele podać, a tam flintu runę dżerzyć.
1: Po takim to je plan litusich germuszu, za kogoś by się to netko przewele, przelat wam tyś jeszcze raz na Insta stajmy.

0: Z magiskeho sveta Harry Pottera nitko do hinajšeho strašného sveta TikToka. Tam a na druhých sociálnych sieťach šíri sa runie trend vo tak mienovaný Cat in the Hat.
1: Poprawom je to figura z dziczacie knihy, jenoż online wypada wona runie cyle hinak, jako straszna postawa z wówu kuczki, a czerwieno-białym cylindrom, kotraż so w nocy przed domami, na drogach, albo samo przy szulach jewi.
0: Wiele z tutych video a w obrazu je z KI zhotowiene, albo nastajne. Problem pak je, miastem su so też ludzie, jako Cat in the Hat, straszczyli a strachszyrili.
1: A z internetowego żota je tak miestem samo tema za szule a policję nastała.
0: Po takim jeli w nocy kuczku z cylindrom widzicie?
1: Potem snano lipie durie a w okna zaczynić.
0: To Halina nitko bych moj tu ten aparatczyk Dumbledora trabował, so bych moj tu w studiu switzu hasnował.
1: Der 10 Sekunde nicht gdisch z mir moj, zet zapinaki des switzes tuczicio.
0: Nein, nicht so potom naju cza, sagum ci moj, potom dobe moj z autom do moj lecet, a dort lade mugle widzic nes meja.
1: Ach, dich tla jens hat dich jetzt nicht so nedziwa potom wusse wanyu tu.
0: Na dere, da, dobro noc, a nie nas troszcze so, dusch bola was na zara dzi jucerane auto wyszto mir wisa.
1: Nutzku!
0: Doktore, sem přesvědčený, že můžu kuzvat.
1: A jak jste na to přišel?
0: Moje peněze jsou každý měsíc od samého zubě.